0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Komisarz złapał rolkę w locie i pobieżnie strzepnął liść kapusty ze spodni. Przecież mamy tu całkiem niezłą stołówkę. Mruknął.
2: Aśka jest oszczędna. Odważyła się odezwać Lena.
1: Nie podskakuj się, La. Obsztorcował ją. Nie myśl sobie, że ci daruję. I nikomu ani słowa, że się tak upierdoliłem. Dobrze, że nie przyniosła buraczków.
2: Lena uśmiechnęła się półgębkiem, ale zaraz przywołała na twarz wyraz powagi. Przepraszam, szefie. Bąknęła. Trochę się wczoraj zagalopowałam.
1: Chyba nie wiesz, jak bardzo. Podbródkiem wskazał gazetę. A co gorsza, nie uszło to uwagi mediów. Sam nie mam pojęcia, jak to możliwe. Chyba wstrzymali nakład, żeby o tym napisać. Ktoś dostał mnóstwo hajsu, żeby mieli takiego newsa. Zleciłem wewnętrzne dochodzenie.
2: Lena podniosła wreszcie tabloid. Rozłożyła i przyjrzała się pierwszej stronie. Aż ją zatkało, bo na największym zdjęciu zobaczyła siebie samą na tle rezydencji Strączyka. Fotografię zrobiono, kiedy prowadziła do radiowozu zakutego w kajdanki gubernatisa. Mężczyzna miał cienki, czarny pasek na oczach, ale nadal dało się go rozpoznać, a ogromny żółty napis nad jego głową krzyczał: Zabójca Emilii Strączyk aresztowany? Na szczęście dla Leny jej twarz skrywała się w cieniu bejsbolówki. To podłe, mruknęła zniesmaczona. Szkalują człowieka i myślą, że durny znak zapytania ich chroni? Coś trzeba z tym zrobić.
1: Ty musisz coś z tym zrobić.
2: Poprawił ją zniechęcony Rosa. To było tylko rutynowe zatrzymanie, zakrzyknęła oburzona. Pomyliłam się, ale nie jest powiedziane, że gość nie ma z tym nic wspólnego. Moim zdaniem jest powiązany. Jednak to, co oni zrobili, to czysta manipulacja.
1: My wiemy, że to manipulacja, zgodził się z nią komisarz. Prokuratura wystosowała oświadczenie i chyba nie muszę ci mówić, jak grzeją się media społecznościowe. Jednak teraz, kiedy wyszło, że to fejk, jesteśmy skompromitowani. Tylko czekać, aż ten cały gubernatis cię poda i przy okazji nas. Rozmawiałem z prawnikami. Jesteśmy w dupie, a ty się masz przy***ane.
2: Szefie, przecież to raczej gubernatis powinien podać gazetę do sądu.
1: Bądź pewna, że jego ojciec im tego nie daruje.
2: Lena zacisnęła usta i myślała szybko. Nie potrafiła przewidzieć dalszego rozwoju wypadków. Nie wiedziała, czego komisarz Rosa od niej oczekuje, ale bała się zapytać. Myślałam, że mnie wezwiesz, bo przekroczyłam uprawnienia. Zaczęła niepewnie. Sam się jednak zgodziłeś, żebym pracowała z kryminalnymi.
1: Twój brat nie mówił, że będziesz biegała po lesie i napadała świadków.
2: Gubernatis schował kartę pamięci i nie chciał się przedstawić. Uciekał. Musiałam go zgarnąć. Sam byś tak zrobił na moim miejscu. Poderwała się. Ten typ ma coś na sumieniu. Czuję to.
1: Czucie zostaw na grę wstępną.
2: Rosa przerwał jej tłumaczenia.
1: W tej firmie liczą się fakty, a nic nie wskazuje na to, że twój człowiek jest powiązany z zabójstwem Emilii Strączyk. W trybie przyspieszonym porównaliśmy jego paluchy z tym, co znaleźliśmy na miejscu zdarzenia i mamy pewność, że go tam nie było. Na biologię trzeba poczekać, ale on i jego p***na adwokat są zbyt pewni, żeby coś wypłynęło. Musimy jakoś wyjść z tego z twarzą.
2: Lena podniosła głowę. Więc ja mam to wziąć na siebie? Upewniła się cicho.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka bez son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniak.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: za ciebie?
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Szary Mary!
0: Szary Mary!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Spędziła dużo czasu na dworcach podzielonych na cztery części, odpowiednio do klas w pociągu. Przedział pierwszej klasy kolei warszawsko-wiedeńskiej miał tylko 8 miejsc. Niewiele więcej osób mieściło się w drugiej klasie. Przedziały były wygodne, eleganckie, wyposażone w miękkie kanapy i ogrzewanie. Ale w trzeciej klasie podróżni mieli do dyspozycji tylko drewniane ławki. Czwarta klasa przypominała wagon towarowy. Ludzie siedzieli na bagażach lub na podłodze. Pociągi jeździły tylko w ciągu dnia. Noc trzeba było przeczekać w przydworcowym hotelu lub pensjonacie. Po czterodniowej podróży z Warszawy do Wiednia Iryna postanowiła odpocząć i spędzić kilka dni w mieście. U podnóża Alp rozciera się Wiedeń nad pięknym, modrym Dunajem, który wijąc się wspaniale, niby to szeroka, srebrzysta wstęga u stóp zielonych, na wierzchołkach zaś zbielonych śniegiem gór odgranicza strefę krajów alpejskich od równiny. Piękność miasta i przyrody czyni pobyt w Wiedniu przyjemnym i miłym, do czego też przyczynia się niemało uprzejme i wesołe usposobienie Wiedeńczyków. W wiedeńskich kawiarniach można wypić dobrą kawę i przeczytać bieżącą prasę, także polską. Przeczekać zmienną pogodę, schować się przed silnym wiatrem. A potem pójść na spacer w stronę katedry Świętego Szczepana. Wejść na szczyt wieży, pokonując 533 schodki i z góry podziwiać zachwycającą panoramę miasta. Stanąć u stóp jednej z wielu budowli zaprojektowanych przez Fischera czy Hildebranta, przy słupach triumfalnych kościoła Świętego Karola albo przed pałacem Liechtensteina. Patrzeć w górę i podziwiać wielkość, piękno, harmonię i kunszt XVIII-wiecznych rzemieślników. Czy miasto podoba się Irenie? Może wybiera się na wycieczkę organizowaną przez Polskie Biuro Podróży Frankopol. Objazd kilku dzielnic z Praterem i zamkiem Schönbrunn kosztuje 6,5 szylinga. Nocne zwiedzanie lokali w Praterze i Grinzingu z napojami 25 szylingów. Można też zobaczyć Wiedeń z lotu ptaka. Cena lotu 5-osobowym samolotem to 17 szylingów. Za 1 szyling austriacki trzeba zapłacić 1 zł i 25 groszy. Przeciętne zarobki w Polsce wynoszą około 200 zł. Robotnik zarabia w ciągu dnia zaledwie kilka złotych. Z pewnością nie stać go na zagraniczne wycieczki. Litr mleka kosztuje 53 grosze. Kilogram masła ponad 7 zł. Kilogram mięsa wieprzowego niewiele ponad 3 zł. Kilogram chleba koło złotówki. Kilogram ziemniaków 19 groszy. Kilogram cukru 1 zł 50 groszy. Ceny wiedeńskich atrakcji nie są więc aż tak wysokie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Mówi Leszek Możdżer, słuchacie RMF Classic.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Na ciepły poranek. Energetyzująca muzyka.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Na lato.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
18: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
19: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
17: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Z możliwych piszczałek. Pełne tutti odpalałem i wiesz.
4: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
4: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.

0: wymiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Filmowy temat Patryka Doyla, kadry z Meridy Walecznej w wakacyjnym RMF Classic. Kto zamierza wakacyjnie zwiedzać Gotlandię, malowniczą szwedzką wyspę, niechaj słucha. Z powodu deficytu wody, z którym ta wyspa się boryka, wodociągowcy obniżyli ciśnienie w kranach wyspy i na przykład zamknięto niektóre ujęcia. Podobne kampanie oszczędzania wody prowadzą zresztą Szwedzi w innych regionach, w Malmę czy w Skanii. A wracając do Gotlandii, w niektórych hotelach dostaniecie tam okolicznościowe, przyjazne dla środowiska mydło z miodem, z olejem kokosowym. Mydło, którym bezpiecznie dla ekosystemu można się myć w falach Bałtyku. Rześkie to będą kąpiele, no ale kto chce zwiedzać Gotlandię, na zimny skandynawski chów gotowy być musi. Bez pośpiechu wakacyjny sobotni przedpołudniowy program w RMF Classic. Temat z serialu Wednesday, za moment teraz Barcarola Jacques'a Offenbacha.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. W Classic.
3: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
4: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
12: Dobry design i nowinki zza oceanu.
11: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
12: To nasz plan na życie z klasą.
11: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
13: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Po reklamie.

Anioły w Ameryce, Sekretne życie Waltera Mitty, Księżniczka Mononoke, tematy z tych filmów. Już niebawem w RMF Classic. Dariusz Stańczuk zapraszam do słuchania w to sobotnie przedpołudnie. An Chmielewski, polsko brzmiące nazwisko kompozytorki. Teraz przed nami muzyka z filmowej produkcji Ta inna siostra Bennett.

Księżniczka Mononoke i filmowa muzyka Joe Hisaishiego. Bez pośpiechu, tak nazwane wakacyjne, sobotnie pasmo programowe w RMF Classic. Teraz garść rekomendacji kulturalnych. W Gdańsku do jutra jeszcze Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczny motyw przewodni Wędrówki w czasie nawiązuje do refleksji nad przemijaniem, zmianami w życiu społecznym, jak i w samym teatrze ulicznym. Do Gdańska zjechało ponad 20 zespołów artystycznych z Polski i zagranicy. Oglądamy różne formy teatru plenerowego, od kameralnych spektakli opartych na bliskim kontakcie z widzem, po widowiskowe realizacje z pogranicza teatru ruchu, nowego cyrku i performansu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA Gdańsk 2026. Jest sztuka, która przekracza granice warsztatowe, gatunkowe, rozmywa podziały między twórcą i tworzywem, gotowym dziełem a procesem kreacji. To wszystko znajdziecie na krakowskiej wystawie Transgrafia 3.5. Miejscem tego unikatowego przedsięwzięcia jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka. Artyści nie tylko prezentują tu swoje prace, ale też opowiadają o procesach twórczych od idei po realizację dzieła. Transgrafia 3.5, ta wystawa w Krikoteku w Krakowie od dziś jest dostępna. W Łazienkach Królewskich w Warszawie już 67. sezon koncertów chopinowskich. Inaugurację połączono z uroczystym otwarciem odnowionego pomnika Chopina. Secesyjna rzeźba Wacława Szymanowskiego odzyskała pełny wyraz w jubileuszowym roku stulecia odsłonięcia tego monumentu. Dziś pod łazienkowskim pomnikiem Chopina o 12:00 recital rozpocznie Karolina Nadolska, od 16:00 grać będzie Aleksandra Świgut. Za tydzień zagrają Leonora Armelini i Mariola Cieniawa, w kolejnej odsłonie Marc Lafore i Joanna Marcinkowska. Chopinowskie koncerty w tym sezonie w Łazienkach Królewskich zaplanowano do 27 września.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Odbywa. I nagle o 7 rano odpalałem wszystkie z możliwych piszczałek. Pełne tutti odpalałem i wiesz.
4: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
4: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Classic.

To oczywiście Beethoven i Allegro, część pierwsza z piątej symfonii c-moll. Za chwilę Rod Stewart nam zaśpiewa. Wśród gości na tej płycie akurat Roda nie ma, ale są tacy dżentelmeni jak Steve Winwood, Paul McCartney, Bruno Mars czy Chad Smith. Rolling Stonesi proponują od wczoraj 25. płytę w dorobku swojej formacji, która, jak mówi Mick Jagger, nie jest li tylko rockową kapelą, ale potrafi zagrać także ballady, piosenki country czy muzykę taneczną. Foreign Tongues, obce języki, tak się ten album nazywa, to 14 nowych utworów nagranych w ciągu miesiąca. Ta playlista to m.in. ostatnia piosenka, w jakiej z kolegami Stonesami zagrał perkusista Charlie Watts. O nowej płycie Stonesów mówię, bo tematy Micka Jaggera i kolegów też czasem prezentujemy. Wspomniany Rod Stewart już teraz, Dariusz Zdańczuk dziękuję za spotkanie. Od zaraz, od 11:00 Kajach ze swoim kolejnym gościem słuchacie RMF Classic.

0: reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Minęła 11.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Na wschodzie niż, na zachodzie wyż, a do tego powietrze polarne, morskie. To wszystko wpływa dziś na pogodę w Polsce. 11 dzień lipca, umiarkowanie pogodny. W prognozie przelotne deszcze i lokalnie także burze. To głównie na wschodzie kraju. Maksymalnie 18 na północnym wschodzie, w centrum do 22. Najcieplej do 25 stopni Celsjusza na zachodzie naszego kraju.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
12: Witajcie, tu Joanna Kulik.
13: Tu Artur Andrusz.
14: Tu Grażyna Wolszczak.
15: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
16: Artur Żmijewski.
17: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
18: RMF Classic.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Witajcie kochani, jak co tydzień. Prawda, że wyglądam coraz lepiej? Moi goście są tak fantastyczni. Za każdym razem ogromnie się cieszę na nasze spotkanie, a dzisiaj jest to facet ultra zdolny i ultra przystojny. Panie i panowie, Adam Stawa!
2: Ach.
1: Słuchaj, wiem, że bardzo nie lubisz promptera.
2: No nie przepadam, znaczy ale ja nie używam za bardzo.
1: Ale ty w nuty patrzysz,
2: znaczy,
1: jak
2: nie, dyrygujesz. No taki prompter nutowy to oczywiście jest mi potrzebny, niezbędny wręcz, ale nie lubię, jak wokaliści go
1: powiem. No ale co mają zrobić wokaliści, którzy na przykład muszą się nauczyć 5 nie swoich piosenek, wiesz, tekst. No mi się kilobajty na przykład skończyły i bardzo jest mi ciężko się nauczyć nie mojej piosenki.
2: Ja mam
1: a jeszcze jak jest szybciej niż w oryginale.
2: Ja lubię szybciej.
1: Wiesz,
2: tak?
1: O czym mówię.
2: Ja wiem, tak. Nie, ja myślę sobie, że jak już któraś z wokalistek mi powiedziała, Adam, ja śpiewam w miesiącu 50 tekstów, tak, i nie jestem w stanie się tego nauczyć. Tak. No to ja wtedy podrzucam, no to trzeba śpiewać może 20. Jest taka nieprzyjemna dyskusja potem oczywiście o tym, że ten nasz zawód to nie jest, jak wiemy, hobby, tylko zarabiamy i żyjemy i z tego ludzie też często nie myślą. Może mi jest łatwiej mówić, bo ja mam te nuty przed sobą, bo to jest część mojego zawodu. Wy wychodzicie i musicie patrzeć. Ale tak, z kolei to tak widać w kamerze, jak czytacie z promptera, czy ten prompter jest tam, czy ten prompter jest na podłodze. Już nie mówiąc o tym, że...
1: A chyba, ja wolę, jak jest tam.
2: To chyba Kuba Badach powiedział, że nawet jak znasz ten tekst, to masz prompter i na niego i tak zerkasz, nie? I ten wzrok ucieka cały czas. No, komunikacja jest straszna wtedy. To, widz tak to widzi, to tak burzy, zaburza jakby, wiesz, efekt, że... Ja się wściekam lekko, bo wydaje mi się, że to jest nie tak część tego zawodu.
1: Oglądałam ten koncert.

0: za miłość. A. Bardzo fajny koncert, tak swoją drogą. I podziwiałam artystów, że nie patrzą w prompter.
1: Że nie patrzą.
0: Myślałam o tym, tak, myślałam o tym.
1: No, byli tacy, którzy patrzyli.
0: Tak, tak. A to nie widziałam. Nie, nie. A przecież mam wyostrzony, wiesz, ten zmysł. Słuchaj, prompter prompterem, ja już dawno nie korzystam w ogóle z moich notatek, ale przy tobie się nie da.
1: Dlaczego?
0: Bo po prostu jesteś tak aktywny.
1: Aha.
0: Boję się, że czegoś zapomnę, ale no jesteś bardzo medialny, jesteś osobowością telewizyjną. Bardzo dużo tej telewizji robiłeś. Byłeś...
1: Kiedyś, już teraz
0: no
1: teraz
0: dobra, mniej. Ale czekaj, wyliczę. Idol.
1: Tak.
0: Potem, Boże, ja bez okularów nie muszę, co to na bas grałam. 4 edycje Tańca z Gwiazdami.
1: Tak było, tak.
0: Sopot Festiwal. Mm-hmm. I wtedy powstała orkiestra Adama Sztaby. Co my tutaj mamy? Must Be the Music oczywiście, mm-hmm. i tak dalej. Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, tak. W 2010.
1: Fabryka Gwiazd Nasza.
0: Fabryka Gwiazd Nasza, co ale okropna jedne... nazwa. Okropna nazwa, straszna nazwa.
1: Dlaczego nie Akademia, nie wiem,
0: Pana Kleksa.
1: No tak.
0: No tak. Co tutaj jeszcze? No, dużo tutaj jest. A teraz w RMF Classic wrócimy do wyjątkowego momentu w historii polskiej muzyki. To był rok 1999. Mniej więcej brzmi jak kultowy tytuł serialu science fiction. Rok 1999 i koncertowy album Edyty Górniak. Za sterami muzycznymi tej produkcji stał właśnie Adam Sztaba. Posłuchamy teraz piosenki, która dla wielu jest symbolem siły wokalnej i wrażliwości Edyty, a w wersji koncertowej ten utwór nabiera jeszcze większej mocy. To nie ja byłam Ewą z albumu Live 99.
2: Świat

0: Reklama.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wszechstronnie uzdolniony Adam Sztaba.
1: Pomogła pani od rytmiki, która w przedszkolu, jak miałem 6 lat niecałe, czy 5,5, 6 chyba, powiedziała, żeby w wieku 6 lat iść do szkoły muzycznej już, czyli rok przed rówieśnikami, żeby już zacząć wcześniej, tak. Bo że jestem gotowy po prostu.
0: No dobra, pasja pasją, ale pasją też jest życie poza szkołą.
1: Tak.
0: Koledzy, no wiesz, gała i te sprawy.
1: Wiesz, wracając do rodziców, oni nie musieli wcale mnie zapisywać, bo mogli myśleć tak jak połowa Polaków, myślę, a może nawet więcej, że co to za zawód? Co z tego będziesz miał?
0: No ja też myślałam, że będę musiała być panią chirurgą albo policjantką, a pasję będę miała po prostu równolegle.
1: No tak, a mimo wszystko zapisali i po przedszkolu, co tam może drugi dzień, popołudniami tata najczęściej albo mama zawozili do szkoły muzycznej i czekali tam na korytarzu, aż odbębnie fortepian, rytmikę i wiesz, no poświęcenie różne.
0: No tak, no ale umówmy się, że te nasze pierwsze jakby zachwyty nad muzyką wcale nie były zachwytami nad Mozartem, Bachem i tak dalej, czyli tym wszystkim, co się nam wtłaczało, prawda? Tak. Wtedy. Znaczy, ja bardzo żałuję, że byłam tak głupia, jak byłam młoda, że tego Bacha po prostu nie cierpiałam, bo wymagał on ode mnie jakichś karkołomnych, wiesz, rzeczy. Teraz bardzo żałuję, że w ogóle żałuję, że się nie przykładałam, no bo
1: ale czy to jest etap
0: nie gram
1: na to,
0: tak,
1: żeby taką muzykę dobrze zrozumieć? Nie sądzę. Wydaje mi się, że na muzykę
0: to trochę matematyka, nie?
1: Przychodzi trochę później czas.
0: Dojrzewamy do tego.
1: Bardziej dojrzalsza. Ja uważam, że w ogóle nauczyciel z małymi dziećmi powinien postępować tak, że zapytać cześć.
0: Czego lubisz? Co lubisz?
1: Byś chciał zagrać?
0: Chciał, tak.
1: Takie proste pytanie.
0: Tak.
1: I wtedy pada oczywiście Gwiezdne Wojny,
0: tak,
1: tam,
0: tak.
1: Nie wiem, no my byśmy powiedzieli Miszu Szatek, Bolek Lolek,
0: tak.
1: Tam.
0: A nie Janina Garścia, Wróbelek.
1: I w tym momencie nauczyciel przychodzi następnego, no, na następne zajęcia z nutami Reksia.
0: Tak.
1: I teraz jest pytanie, ojej, a skąd te nuty? I
0: tak, rzecz, tak,
1: a ja
0: tak.
1: Nie piszę, no to się naucz, albo weź kolegę, którego znasz ze studiów,
0: tak.
1: Napisze tego Reksia. I nagle dziecko ma banana od razu.
0: Tak, tak, tak.
1: Potem przemycasz tego Bacha, ale ten Reksio zrobi robotę.
0: Ja ci powiem, że moja pani profesor Narkiewicz, wiedząc, że ja wcale się nie podniecam jakimiś klasykami i wiedząc, że mam hopla na punkcie czarnej muzyki,
1: no tak.
0: Chociaż już dziś wiem, że nie ma czegoś takiego jak czarna muzyka, a to ci zaraz opowiem dlaczego, to dała mi na końcowy egzamin Scotta Joplina.
1: Ach, ragtime jakiś?
0: Tak, ragtime.
1: Ale
0: czym udobruchała mnie bardzo, podbudowała, rozumiesz, i zachęciła. To było bardzo mądre posunięcie. A z tą czarną muzyką to jest tak, że kiedyś mówiłam, nie, to jest za biała muzyka, ja tego nie, to nie ma seksu, w ogóle nie ten. I przyjechał do Polski David Foster. I okazało się, że ta czarna muzyka jest pisana przez białego kolesia z Kanady, rozumiesz?
1: Tak.
0: Że on pisał dla Earth, Wind and Fire, Shaki no, Khan w ogóle, a
1: no, ale
0: ja to wiesz. Kurczę, po prostu masakra. Do rozmowy z wybitnym kompozytorem, muzykiem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą wrócimy już za chwilę w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Penelope Cruz, a to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Cristina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
4: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
2: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. A całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Adamem Sztabą. Ile lat miałeś, jak zrobiłeś Fata Morganę?
1: Musical debiutancki zrobiliśmy, będąc w wieku 17-18 lat. Był rocznik właśnie niższy i wyższy, ja byłem w tym niższym. Dwa roczniki bardzo takie kreatywne. Ja miałem w klasie Marcina Wasilewskiego, wybitnego jazzmana, Sławka Kurkiewicza, wybitnego jazzmana. Rok wyżej była Reni Jusis.
0: Co ty gadasz?
1: I Marcin Perzyna, który robił festiwale, do dziś robi różne festiwale, Top Trendy między innymi kiedyś stworzył. Tak. I dalej tworzy duże widowiska. Adam Krylik, który nagrywa dubbingi, do dziś jest czołowym dubbingowcem, takim muzycznym dubbingowcem w Polsce. No mógłbym pewnie wymieniać, bo ten spektakl właśnie, któryśmy zrobili zupełnie sami, bez nauczycieli, pod wpływem Metra, musicalu Metra, Metro. Stworzyliśmy sami muzykę, libretto, przyszliśmy do dyrektora teatru, poprosić o scenę. Nam ten spektakl wyznaczył po prostu dalsze koleje losu. Ludzie mieli robić inne rzeczy bardzo często. W planie były oczywiście, nie wiem, gra na instrumencie, na fagocie, ktoś tam, ktoś tam
0: miał.
1: Tak, w orkiestrze, albo pójść na nauczyciela. I nagle Adam, który w ogóle nie był w szkole muzycznej, miał naprawiać telewizory. Taki był plan po prostu. Okay. Nagle idzie do Buffo, do teatru, potem gra z, nie wiem, Kasią Kowalską jako chórmen, no i potem się pojawiają dubbingi i do dziś jest po prostu mistrzem świata pod tym względem. No, naprawdę drogę pokonał świetną. A propos, grał w musicalu Once parę lat temu, w którym to musicalu grał bohatera naprawiającego odkurzacze. I ten, wiesz, odkurzacza, a w rzeczywistości telewizory? I właśnie grał siebie, wiesz, niesamowite. Historia. A jak został rozpoznany przez Marcina Perzynę? Otóż na pielgrzymce na Jasną Górę Marcin się wybrał z grupą młodzieży. Ja nie miałem czasu, bo już pisałem ten swój musical debiutancki. I Marcin go rozpoznał, jego talent, pod wpływem tego, wiesz, głośnika takiego. To nie nasz król! Z tego przesteru on wyzyskał.
0: Aha, niesamowite.
1: To jest talent, nie? No i pogadał z nim. On powiedział, musicale to mnie nie interesują, jestem bardziej zainteresowany rock and rollem, coś. Ale w końcu się po paru tygodniach namówił, no i zaczął przyjeżdżać. Robiliśmy ten spektakl przez rok. Przyszedł do nas dyrektor teatru ówczesny, Ryszard Major, już nieżyjący.
0: W Koszalinie.
1: Posłuchał, zapytał, czy chcemy to skończyć sami, bo on by chętnie pomógł swoją profesjonalną ręką, ale doskonale zrozumiał, jak będziemy chcieli skończyć sami. Powiedzieliśmy, panie dyrektorze, no sami. Zaczęliśmy sami, chcemy skończyć sami. Wystawiamy ten spektakl, nauczyciele przecierają oczy, mówią, jak to, nic nie mówiliście. Wystarczyło przyjść na korytarz do szkoły po 17. Myśmy tam byli codziennie w szkole, często do pierwszej, do drugiej w nocy, bośmy pracowali oczywiście po godzinach, a potem o 8 rano trzeba było wrócić do szkoły. Nic nie wiedzieliśmy. Przecież ja nie uczyłem się pisania, ręczne pisanie,
0: tak.
1: Żadnych komputerów, żadnych jeszcze wówczas, wiesz, odciski, palce, bolące ręce od przepisywania nut. Coś niebawego. Mam te rękopisy do dziś, leżą gdzieś tam, wiesz, w tym, jak sobie patrzę z łezką, że po prostu jaka determinacja niesamowita wówczas była.
0: Tak.
1: No iśmy sobie to pograli kilkanaście razy, bo to już był moment, kiedy tak naprawdę wyfruwaliśmy. Część kończyła już szkołę, szli na studia. Zagraliśmy parę razy w teatrze. Koszalin, tam, wiesz, mieliśmy swoich tam wesołych fanów, którzy byli na każdym spektaklu. Nagraliśmy muzykę, większość muzyki, więc na szczęście mamy taki namacalny dowód, co tam
0: pamiątkę,
1: się działo.
0: Super.
1: I to jest fantastyczne. No a potem ja z tą kasetą jadę do Wstokłosy, Janusza.
0: Tak.
1: Chwalę się tym. On mówi, jakie masz plany? Ja mówię, Katowice. Nie masz planów na Katowice, masz plany na Warszawę, bo będziesz miał pracę.
0: Akademia Fryderyka Chopina.
1: Tak, w Warszawie udało się, dostałem się, byłem jednym z czterech studentów, których przyjęto na kompozycję.
0: Pora na balladę zespołu Perfect, kołysanka dla nieznajomej, która to na albumie Perfect Symfonicznie ukazała się w nowym, zachwycającym świetle, a to właśnie dzięki Adamowi Sztabie, który stworzył dla tego utworu wyjątkową aranżację na orkiestrę. Muzyka rockowa spotkała się tutaj z symfoniczną elegancją, a głos Grzegorza Markowskiego unosi się nad tą orkiestrą jak opowieść, którą każdy z nas nosi w sobie.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: 11 lipca, ta wakacyjna sobota w Polsce. Umiarkowanie pogodna, w prognozie dziś przelotne deszcze, a także lokalnie burze nawet z drobnym gradem. Zagrzmi głównie we wschodniej połowie Polski. Od 17 stopni na Przedgórzu, 18 na północnym wschodzie, do 22 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski, tam do 25 stopni w skali Celsjusza.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
16: Hi, my name is Luca.
17: My name is Stepan.
16: And we are two cellos.
18: It's your friend Lang Lang.
19: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
20: RMF Classic.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Muzyka z Downton Abbey, wcześniej gliniarz z Beverly Hills na naszej antenie. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Do godziny 18 w planach mamy kilka propozycji książkowych, ciekawostki z sieci, leśne kąpiele również będą, a nawet mały urlopowy poradnik psychologiczny. Poza tym kilka kulturalnych podpowiedzi, oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej. Teraz ze ścieżki dźwiękowej najnowszej, piątej części animacji Toy Story.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta. No to jedziemy.
3: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już w poniedziałek po 15.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Po reklamie.

0: Walc z serenady na smyczki, opus 48 Piotra Czajkowskiego, Metamorphosen Berlin i Wolfgang Emanuel Schmidt, a wcześniej Scarborough Fair na naszej antenie, Sheku Kenem Mason i Plinio Fernandez. Teraz coś dla zaczytanych w te wakacje.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Jeśli jeszcze nie czytaliście żadnej z powieści z Jakubem Kanią w roli głównej, to może wakacje będą dobrym czasem na ten literacki pierwszy raz z książkami, które pisze dla nas od lat Maciej Siembieda. A może zacząć od 8 tomu, dlaczego by nie? Ta przygoda Kani nosi tytuł Upiór. Po pierwsze, nie ma problemu, nie trzeba znać poprzednich części, bo każdy tom to osobna opowieść, osobne śledztwo. Po drugie, to po prostu świetny, mroczny, sensacyjny thriller ze śledztwem ubezpieczeniowym w roli głównej, a dotyczy ono... Nie zdradzę czego. Czytając książkę, odkryjemy przy okazji życie Władysława Reymonta, który, jak się okaże, odbiega od naszych wyobrażeń o tym nobliście. No a przy okazji dowiemy się, że pisarz obsesyjnie bał się, że zostanie pochowany żywcem. Mamy w książce dwie perspektywy czasowe. W tej współczesnej przyglądamy się bardzo blisko branży pogrzebowej, stawiając sobie pytania nie tylko te natury etycznej. U Siembiedy zazwyczaj w książkach mamy coś, co można nazwać skarbem i tutaj ten skarb jest, no, taki bardzo dosłowny, prawdziwy. Jest to po prostu złoty interes pogrzebowy. I najważniejsze, w Upiorze, chyba po raz pierwszy w swoim cyklu, Maciej Siembieda dotyka problematyki, która dotyczy w zasadzie każdego z nas, albo dotyczyć nas kiedyś będzie. Upiór Macieja Siembiedy poleca się na wakacje, a wy co polecacie nam, ekipie RMF Classic i innym słuchaczom i słuchaczkom? Dajcie znać, co warto przeczytać w tym roku na hamaku. Wasze propozycje, mini recenzje książek zbieram pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze nagradzam niebanalnym zestawem. Hamak plus książka.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Hotele Spa Dr. Irena Eris w Krynicy-Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy-Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

Za chwilę na naszej antenie Georges Bizet i fragment drugiej suity Arlezjanka. Zagrają filharmonicy berlińscy, dyrygować będzie Herbert von Karajan. Najpierw w RMF Classic finał koncertu na trąbkę S-dur Józefa Haydna. Na trąbce gra Gilbert Johnson, towarzyszy Orkiestra Filadelfijska, a dyryguje Eugene Ormandy.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: W najbliższą środę, 15 lipca, kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Tym razem odwiedzimy Łódź, miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank. Zresztą muzyka z tego filmu, którą skomponował Henryk Kuźniak, za chwilę zabrzmi na naszej antenie. Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera Nikodemadyzmy czy Krzyżacy. Zapraszamy wszystkich chętnych w środę 15 lipca od godziny 10 na rynek włókniarek łódzkich. To właśnie w tych okolicach kręcono kultową Ziemię obiecaną. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy i będą oczywiście wyjątkowi goście. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Wszystko będzie można na bieżąco podejrzeć. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które waszym zdaniem koniecznie powinniśmy w te wakacje odwiedzić. Szczegóły zabawy filmowa mapa Polski w RMF Classic znajdziecie na rmfclassic.pl. Tam jest odpowiedni formularz, za pomocą którego możecie wysyłać swoje propozycje kolejnych przystanków.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, od 17 do 19 na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
12: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
13: Tu Monika Brodka.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Dzisiaj o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach 26 Ogrodów Muzycznych rozpocznie się wieczór z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Krzesimira Dębskiego, twórcy niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do filmów, seriali, które przecież od lat poruszają miliony widzów. W programie koncertu utwory z takich produkcji jak m.in. Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy, 1920, Bitwa Warszawska, będą też muzyczne niespodzianki z innych realizacji kompozytora. Dzisiaj o 19:00 dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. A na naszej antenie Johann Strauss II nad pięknym, modrym Dunajem. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Lorin Mazel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Penelope Cruz, a to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Cristina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
4: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
5: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

Jerzy Duduś Matuszkiewicz i muzyka z Janosika za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Żółta Łódź Podwodna i panowie z The Beatles.

Hasta luego.

0: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
1: Satyryk Marian Załucki powtarzał: umorduję się na urlopie, a wypocznę. Ale jak się okazuje, nie zawsze trzeba aż tak radykalnie podchodzić do tego zagadnienia. Profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog transformacji przyszłości, w jednym ze swoich artykułów zwraca uwagę na kilka kwestii. Jedynie 1/3 urlopowiczów zorganizowanych, przebadanych przez jedno z biur podróży, po powrocie z wakacji czuje, że realnie wypoczęła. Z czego biorą się takie smutne statystyki? Większość z nas na tydzień przed urlopem pracuje po kilkanaście godzin dziennie, żeby wyczyścić biurko do zera i nie zostawić niedomkniętych spraw. Z neurobiologicznego punktu widzenia fundujemy wtedy organizmowi ekstremalny skok obciążenia. Często też tuż przed urlopem lub w jego pierwszych dniach, kiedy odpuszczamy kontrolę i nasz mózg wysyła sygnał do ciała: hurra, nadeszła pora na odpoczynek, wiele osób łapie infekcję, dostaje gorączki albo potężnej migreny. Adrenalina i kortyzol, na których jedziemy przez cały rok, maskują stany zapalne. Stan ten nawet ma swoją nazwę – choroba urlopowa. Trzeciego dnia urlopu często też wybuchają najgorsze kłótnie. To zjawisko bierze się z urlopowego odwyku kortyzolowego oraz skrajnego zmęczenia decyzyjnego. W nowym, nieznanym miejscu nasz mózg musi nagle przetwarzać setki nowych zmiennych, logistykę, nawigację, języki obce, różnice kulturowe, a to błyskawicznie wyczerpuje i tak już obciążone płaty czołowe. Urlop często staje się dla nas po prostu innym rodzajem przebodźcowania. Osoby, które podczas urlopu pozostają dostępne zawodowo i regularnie sprawdzają służbowe wiadomości, mają oczywiście trudności z pełną regeneracją. Kluczowym czynnikiem jest tak zwane psychologiczne odłączenie od pracy, zdolność do czasowego wyłączenia, myślenia o obowiązkach. Bo gdy granica między pracą a odpoczynkiem zaciera się, rośnie ryzyko przewlekłego zmęczenia, wyczerpania emocjonalnego i objawów wypalenia zawodowego. A powrót z wakacji? Profesor Małgorzata Dobrowolska doradza zastosowanie strategii miękkiego lądowania. Warto wrócić z wyjazdu na 2 dni przed pójściem do biura albo chociaż 1 dzień, żeby spokojnie zaadaptować się do domowej rutyny, rozpakować walizki i wyspać się we własnym łóżku. Podsumowując, niby to wszystko oczywistości. Wielu przecież przerabia to od lat. Ale może warto w końcu dobrze ponazywać sobie te mechanizmy i być dla siebie bardziej wyrozumiałym. Odpuścić idealne wakacje na rzecz po prostu spokojnych wakacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
4: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Saverio Mercandante i trzecia część koncertu fletowego E-dur. Na flecie zagrał Jean-Pierre Rampal, towarzyszyła angielska orkiestra kameralna, wcześniej na naszej antenie Antonio Vivaldi i fragment Wiosny z czterech pór roku. Na skrzypcach grał Nigel Kennedy, towarzyszyła również angielska orkiestra kameralna.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. W tegorocznej edycji udział weźmie blisko 40 aktorów i twórców. Na scenie pojawią się m.in. Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Barbara Bursztynowicz, Monika Dryl, Jakub Wąs czy Piotr Nerlewski. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji Teatru Elżbietańskiego, otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie ENIA.

0: reklamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Mamusia?
11: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.
14: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

reżyser takich filmów jak Interstellar czy Oppenheimer, Oppenheimer, przypomnijmy, nagrodzony 7 Oscarami, zabrał się za historię Odyseusza, czyli króla Itaki wracającego zdecydowanie zbyt długo do domu. Na ekranie między innymi Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson czy Charlize Theron. Odyseja w wersji Christophera Nolana na ekranach polskich kin od 17 lipca. Kilka ciekawostek z nią związanych za kilkanaście minut jeszcze pojawi się na naszej antenie. Ale póki co, za chwilę fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, przekomponowanej i wykonanej przez Petera Gregsona, najpierw Wolfgang Amadeusz Mozart i Allegro z Eine kleine Nachtmusik. Gra Academy of St. Martin in the Fields, dyryguje Sir Neville Mariner.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: W Classic.
4: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
5: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
6: Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.

Mission Impossible za kilka minut na naszej antenie, później obiecana Odyseja, która trochę jest dla Odysa Mission Impossible, ale najpierw muzyka ze ścieżki dźwiękowej Rancha Datonów.

0: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
1: Pewnie sobie zdajecie sprawę z tego, że w ostatnim czasie internet bardzo mocno żyje nadchodzącą Odyseją Christophera Nolana, ale ja dzisiaj opowiem wam o premierze tego filmu trochę w innym kontekście, ponieważ Zendaya po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową tak zwanego method dressingu, czyli promowania filmu poprzez modę inspirowaną jego fabułą, bohaterami i światem przedstawionym. Przypomnę tylko, że Zendaya w tym filmie wciela się w Atenę, grecką boginię mądrości i wojny. I od początku trasy promocyjnej filmu jej stylizacje konsekwentnie nawiązują do antycznej Grecji. Na londyńskiej premierze pojawiła się w kreacji przypominającej marmurową antyczną rzeźbę. Ta suknia moim zdaniem wyglądała dokładnie jak taka współczesna interpretacja zbroi bogini. A jeszcze większe emocje Zendaya wywołała podczas paryskiej premiery. Na to wydarzenie aktorka założyła archiwalną kreację Givenchy autorstwa samego Alexandra McQueena z 1997 roku oraz takie złote nakrycie głowy, trochę jak maska, która nawiązywała bezpośrednio do wieży Eiffla, pod którą zresztą aktorka pozowała na czerwonym dywanie. Jednocześnie tutaj eksperci modowi interpretowali to jako nowoczesne nawiązanie do hełmu Ateny, co jeszcze bardziej podkreśliło oczywiście rolę Zendayi w filmie. No i to jest nie pierwszy raz, kiedy oczywiście gwiazda wykorzystuje modę jako element filmowej opowieści. Podczas promocji Dune'y stawiała na bardzo futurystyczne kreacje, przy okazji Challengers miała przecież piłeczki tenisowe na końcu szpilki w swoich obcasach, a ostatnio promując najnowszy film poświęcony Spider-Manowi, ubrała na przykład sukienkę, gdzie na plecach miała takich motyw pajęczyny, kolczyki z pajęczyny, a absolutnym hitem okazał się t-shirt, który kupiła na eBayu za $20, którego dobrała z obcasami i na tym t-shircie był właśnie motyw ze Spider-Mana. I efekt jest taki, że o Odysei mówi się nie tylko za sprawą samego filmu, a już został ten film okrzyknięty arcydziełem po pierwszych pokazach, ale właśnie również dzięki stylizacjom Zendayi, które, umówmy się, każdy czerwony dywan zmieniają w modowe wydarzenia.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie.

0: Wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce.

0: Punch Original 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: Siódmy taniec węgierski Johannesa Brahmsa w wykonaniu Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej, którą poprowadził Iwan Fischer. Wcześniej drugi walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza, orkiestra Concertgebouw i Ricardo Szaj.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Od 15 do 19 lipca Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zapraszają na festiwal Fredro w Łazienkach. Wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Data inauguracji nie jest przypadkowa. 15 lipca dokładnie przypada 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Przez 5 dni Łazienki Królewskie mają zamienić się w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu Fredro w Łazienkach znajdziecie na rmfclassic.pl. W RMF Classic natomiast teraz Marek Grechuta, Anawa i Ocalić od zapomnienia.

przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

deszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie!
3: Mamma mia, el compressor!
2: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
12: How good is that?
11: Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Pep Biedronka.
1: Po reklamie. Wujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Dzisiejszego spotkania w audycji.
2: Czas relaksu w RMF Classic.
1: Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców jeszcze nie zna. Przy ulicy Floriańskiej 41 w Krakowie jest kamienica, w której żył i tworzył wybitny XIX-wieczny twórca Jan Matejko. W tych zabytkowych murach mieści się oddział Muzeum Narodowego, poświęcony temu artyście właśnie. Ekspozycja liczy około 6 tysięcy eksponatów, w tym przedmioty codziennego użytku, dokumenty, fotografie oraz dzieła samego Matejki. Szczególne miejsce zajmują rysunki satyryczne prezentowane na nowej wystawie czasowej Satyra i komiks u Jana Matejki, dzięki którym artysta daje się poznać jako człowiek z poczuciem humoru, obdarzony wspaniałą autoironią i wspaniałym również dystansem. Szczegóły na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy na naszej antenie. Natomiast Bryan Adams.

0: Reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Fragment 8 symfonii Antonina Dworzaka w wykonaniu orkiestry Clevelandzkiej, którą prowadził Christoph von Donani. Wcześniej na naszej antenie fragment Tako rzecze Zaratustra Ryszarda Strausa grali filharmonicy berlińscy. Dyrygował se George Scholti.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: I jak zwykle, jedna światowa ławeczka i jedna nasza, krajowa. Pierwszy na świecie pomnik poświęcony polskiej noblistce stanął w jej rodzinnym Kórniku. Rzeźba charakteryzuje się niezwykłym poetyckim klimatem. Na samej ławce nie siedzi bowiem poetka Wisława Szymborska, ale kot, co jest bezpośrednim nawiązaniem do jednego z jej najbardziej przejmujących wierszy Kot w pustym mieszkaniu. Pod kotem rzeźbiarze umieścili porozrzucane kartki z fragmentami tego dzieła. Sama uśmiechnięta Wisława Szymborska stoi tuż obok, opierając się o rzeźbę. To ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku. Natomiast w Hawanie, w parku imienia Johna Lennona w stolicy Kuby, muzyk grupy The Beatles siedzi zrelaksowany na skraju marmurowej ławki, spoglądając na przechodniów. Wiąże się z nią urocza i bardzo specyficzna tradycja. Oryginalnie rzeźba posiadała charakterystyczne, okrągłe okulary Lennona, które jednak regularnie padały łupem złodziei. Władze miasta zatrudniły więc specjalnych strażników. Kiedy tylko widzą oni zbliżającego się turystę, podchodzą i uroczyście zakładają Lennonowi okulary na nos, by można było zrobić idealne zdjęcie, po czym zdejmują je i chowają do kieszeni na wszelki wypadek.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.

Claude Debussy, Sang Jin Cho i Światło Księżyca. To plan na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Giuseppe Verdi i Marsz Triumfalny z Aidy. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Herbert von Karajan.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9. edycji tej imprezy, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Szczegóły znaleźć można na rmfclassic.pl. Natomiast naszą antenę przejmują Pretty Woman i Roy Orbison.

0: Reklama.
1: Both Media Expert Tanima.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dzisiejsze Triof ataków w Biedronce. Tylko

0: Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w tym sobotnim popołudniowym magazynie wakacyjnym w RMF Classic. W tej godzinie będziemy gorąco namawiać.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Kompozycja Your Shining Eyes to muzyka z filmu Vicky Cristina Barcelona. W obsadzie tej produkcji Javier Bardem i nasza dzisiejsza gwiazda, której to filmowymi śladami będziemy podążać, Penelope Cruz. Javier i Penelope zakochali się w sobie na planie tej właśnie produkcji, na planie filmu Vicky Cristina Barcelona, mimo iż znali się już od dawna. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce 15 lat wcześniej na planie obrazu Szynka, Szynka w reżyserii Biga Saluny. Ta produkcja stanowiła zresztą filmowy debiut dla samej Penelope. Tych wspólnych tytułów Javiera i Penelope było później znacznie więcej. Wśród takowych wymienić możemy choćby obraz Todos lo saben, Wszyscy wiedzą, w reżyserii Asghara Farhadiego. W tym filmie Penelope wciela się w postać Laury, mieszkającej na co dzień w Buenos Aires, matki dwójki dzieci, która przy okazji wesela siostry powraca do swych rodzinnych stron, do małego miasteczka znajdującego się na obrzeżach Madrytu. Przed nami już teraz soundtrack z tej produkcji. To piosenki napisane przez Javiera Limona.

wybrzeża Madrytu, miasteczko Torre Laguna. To właśnie tam kręcono film Wszyscy wiedzą z Penelope Cruz w roli głównej. Muzyka, piosenki skomponowane przez Javiera Limona przed momentem wybrzmiały na naszej antenie. Słuchacie w Radiu RMF Classic wakacyjnej podróży z gwiazdą, a tą gwiazdą dziś, i to gwiazdą jakże piękną oraz utalentowaną, jest właśnie Penelope Cruz, pierwsza w historii hiszpańska aktorka, która zdobyła Oscara. Statuetkę otrzymała ona za rolę w filmie Vicky Cristina Barcelona, od którego ten dzisiejszy muzyczno-filmowy wojaż przecież rozpoczęliśmy. Penelope do nagród Amerykańskiej Akademii nominowana była jeszcze trzykrotnie, w tym również za rolę pierwszoplanową w dramacie Volver Pedro Almodovara. Autorem muzyki do tej produkcji jest Alberto Iglesias. Posłuchajmy proszę fragmentów tej właśnie ścieżki dźwiękowej.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą, a tą gwiazdą dziś jest Penelope Cruz. Za nami muzyka z filmu Todo sobre mi madre, wszystko o mojej matce z roku 1999. To była piosenka Taya Bon w wykonaniu Ismaela Lo. Pedro jest powodem, dla którego zostałam aktorką, mówi Penelope Cruz. Kiedy miałam 13 lub 14 lat, zakradałam się do kina w Madrycie, żeby oglądać jego filmy. Obraz Zwiąż mnie wręcz zmienił moje życie. Wyszłam wtedy z kina i pomyślałam, muszę zostać aktorką, chcę kiedyś pracować z tym człowiekiem. Pedro stał się wówczas moją największą inspiracją, kończy aktorka. Zajmuje się kręceniem fabuł, a nie dokumentów, ponieważ uwielbiam moment kreacji filmowego świata. To z kolei słowa Pedro Almodovara. Kolory w moich filmach są dlatego tak często mocno zaznaczone, tak specyficzne, ponieważ chcę, aby widzowie również mieli świadomość tego, że oglądają film, doświadczają zmyślonej historii, że to nie jest rzeczywistość. Nie chciałbym tworzyć czegoś, co wygląda realnie. Rzeczywistość z fikcją mieszają się także w filmie Królowa Hiszpanii, w której to Penelope Cruz wciela się w postać hollywoodzkiej gwiazdy zatrudnionej do roli królowej Izabeli I Kastylijskiej. Brzmi poważnie, choć w rzeczywistości jest to raczej komedia, no powiedzmy, że tragikomedia. Tytuł jednak to ważny, ponieważ muzykę skomponował do niego Zbigniew Preissner i ta jego muzyka już teraz pojawi się w radiu RMF Classic.

0: Królowa Hiszpanii, muzyka Zbigniewa Preissnera oraz piosenka zaśpiewana przez samą Penelope Cruz, naszą dzisiejszą gwiazdę. Nie jest to jednak pierwszy obraz, w którym usłyszeć mogliśmy głos Penelope Cruz. W końcu aktorka ta była nawet nominowana do Oscara za swoją rolę w musicalu 9 Roba Marshalla. Tam Penelope zaśpiewała z kolei w ten oto sposób utwór A Call for the Vatican. Z Hiszpanii przenosimy się zatem do Włoch.
1: Guido. Guido.
2: Pronto.
3: Signor Contini, it's the signora.

0: Love you, Guido.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
2: Reklama.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
21: Na zysk?
20: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
21: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
20: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
21: W takim razie kieruj mnie na zysk.
22: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
23: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

0: Wakacyjna podróż z gwiazdą w radiu RMF Classic to program, w którym podążamy filmowymi ścieżkami największych hollywoodzkich aktorów oraz aktorek. Tydzień temu po świecie kina oprowadzał nas dorobek Toma Hanksa. Dziś z kolei przyglądamy się tym najpiękniejszym filmowym dźwiękom u boku Penelope Cruz. Za nami muzyka z westernu Banditas. Ta produkcja w naszych kinach pojawiła się jednak pod tytułem Sexy Pistols. Film ten w całości kręcono w gorącym, słonecznym Meksyku, w dużej mierze w mieście Durango.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
0: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
0: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
0: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Za tym nagraniem stoi ciekawa historia. Piosenkę Blinded by the Light w roku 1972 napisał i nagrał Bruce Springsteen. Utwór ten pojawił się nawet na jego debiutanckim krążku, czyli na albumie Greetings from Asbury Park, New Jersey. Natomiast wersja, która przed momentem wybrzmiała na naszej antenie i też, jak sądzę, wersja najbardziej znana, to wersja przygotowana przez grupę Manfred Mann's Earth Band. Wielki hit roku 77 i też piosenka, która trafiła na soundtrack filmu Blow z Johnnym Deppem i naszą dzisiejszą gwiazdą, w której to towarzystwie spędzamy ten muzyczno-filmowy czas, czyli z Penelope Cruz w rolach głównych. Blow to oparta na faktach historia George'a Junga, który w latach 70. i 80. zbudował potężne imperium kokainowe w USA, współpracujące z samym Pablo Escobarem. Jeśli chodzi o Johnego, to zawsze uderzała mnie jego dobroć, genialny umysł, talent i niesamowite, umówmy się, mocno specyficzne poczucie humoru. Widziałam Johnego w tak wielu różnych sytuacjach i zawsze był dla wszystkich wokół niezwykle miły. Jest jednym z najbardziej hojnych ludzi, jakich znam. To słowa samej Penelope Cruz, która z powodu Johnego Deppa z tym większą radością zgodziła się dołączyć do słynnej pirackiej sagi rodem z Karaibów. Film Piraci z Karaibów na nieznanych wodach to czwarta część przygód Jacka Sparrowa, ale też i pierwsza, której znaczną część kręcono nie na Karaibach, ale na Hawajach. Muzycznie to też odsłona wnosząca kilka zmian, bowiem ścieżkę skomponował tak ponownie Hans Zimmer, ale swój wkład miał tutaj także duet Rodrigo i Gabriela. Zatem geograficznie kierunek Hawaje, choć to przecież Piraci z Karaibów.

Patrick Doyle i jego temat wiodący z filmu Morderstwo w Orient Expressie, w obsadzie, w roli nawet głównej sam reżyser tej produkcji, Kenneth Branagh, a także Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Johnny Depp i nasza dzisiejsza gwiazda, za której filmowymi ścieżkami podążamy, Penelope Cruz. Orient Express to wręcz legenda światowej kolei, pociąg uruchomiony w roku 1883, który kursował na trasie Paryż-Stambuł, mknąc przez Strasburg, Monachium, Wiedeń, Budapeszt i Bukareszt. Orient Express skracał podróż do niespełna 70 godzin, oferując przy tym pasażerom standard wręcz pięciogwiazdkowego wówczas hotelu na szynach. W jego rzeźbionych w mahoniu wagonach spotykali się monarchowie, dyplomaci, artyści i szpiedzy, co też uczyniło go symbolem międzynarodowych tajemnic. Od drugiej połowy lat 70. trasa Orient Expressu była skracana. W finale kursy pod tym słynnym szyldem zawieszono w roku 2009. Jak możemy dziś w tym specjalnym wakacyjnym programie usłyszeć, Penelope Cruz dzieliła srebrny ekran z największymi filmowymi gwiazdami, a jakże znaczącym tytułem w jej karierze był swego czasu melodramat Kapitan Corelli z Nicolasem Cage'em u jej boku oraz z muzyką Stevena Warbecka, którą to muzykę już teraz Wam zaprezentuję.

Steven Warbeck i muzyka z filmu Kapitan Corelli z Nicolasem Cage'em i zwłaszcza z Penelope Cruz. To była nasza druga wakacyjna podróż z gwiazdą i dziś nie odstępowaliśmy na krok właśnie tej wspaniałej aktorki, wspaniałej Penelope Cruz. Wybrzmiała muzyka z filmów takich jak Vicky, Cristina Barcelona, Volver, Wszystko o Twojej Matce, Rączek Konie, Piraci z Karaibów na Nieznanych Wodach, czy też Morderstwo w Orient Expressie. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Pozostaje do waszej dyspozycji, a dziś na koniec przenosimy się na Times Square do Nowego Jorku. Paramount Pictures musiało zapłacić temu miastu $1 milion, aby móc o świcie nakręcić tylko jedną scenę. Scenę, której akcja rozgrywać się miała właśnie na zamkniętym w pełni Times Square. Tą sceną była scena z filmu Vanilla Sky z Tomem Cruise'em i z Penelope Cruz w rolach głównych. Na koniec dziś piosenka tytułowa z tej właśnie produkcji, utwór Paula McCartneya. Dzięki wielkie za dziś i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się. Tytus Holdys.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: RMF Classic. Fale muzyki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. W Classic.
3: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
4: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w środę 11 lipca. Słońce wzeszło o 4:43, a zajdzie o 20:48. Tym samym dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, dokładnie o 8 godzin. Wieczorem, jak już od dłuższego czasu na niebie, króluje Wenus. Ale najciekawsze będzie na porannym niebie. Cienki sierp wschodzącego księżyca. Niedaleko odnajdziemy czerwonego Marsa. Jeśli ktoś posiada teleskop, będzie miał szansę zobaczyć Urana. A wszystko na tle gwiazdozbioru Byka z Plejadami i Chiadami oraz najjaśniejszą gwiazdą Aldebaranem. Zacznijmy od księżyca. Patrząc na niego, zobaczymy tak zwane światło popielate. Jest to poświata widoczna na aktualnie nieoświetlonej części księżyca. A to przez światło słoneczne odbite od Ziemi, które oświetla nocną część księżyca. Zjawisko to poprawnie wyjaśnił Leonardo da Vinci w XVI wieku, gdy zdał sobie sprawę z tego, że zarówno Ziemia, jak i księżyc odbijają światło słoneczne w tym samym czasie. W Byku najbardziej rzuca się w oczy Plejady. Jest to gromada otwarta gwiazd, które powstały niedawno, bo jakieś 100 milionów lat temu, z jednego obłoku gazu i pyłu. W skład tej gromady wchodzi około 500 młodych i gorących gwiazd, odległych od nas o nieco ponad 400 lat świetlnych. Plejady często mylone są z małym wozem, a ich japońska nazwa to Subaru. Starszą siostrą Plejad są Chiady, które powstały jakieś 600 milionów lat temu. Wraz z Aldebaranem, który nie należy do Chiad, tworzą na niebie charakterystyczną literkę V. Szacunkowa liczba gwiazd tej gromady sięga 300, a odległość do tej gromady to 150 lat świetlnych. W gwiazdozbiorze Byka jest jeszcze jeden niezwykły obiekt – mgławica Krab, oznaczona w katalogu Messiera numerem 1. Jest to pozostałość po wybuchu supernowej z 1054 roku, kiedy to chińscy i arabscy astronomowie zobaczyli pojawienie się nowej gwiazdy na niebie. Tak naprawdę był to moment śmierci gwiazdy o masie 5 mas Słońca, która zakończyła swoje życie w potężnej eksplozji. Dziś obserwujemy chmurę gorącego, rozprężającego się gazu z prędkością 1500 km na sekundę, zaś w środku znajduje się pulsar Krab, czyli gwiazda neutronowa, obracająca się 30 razy na sekundę. Gwiazdy neutronowe to jedne z najbardziej egzotycznych obiektów we Wszechświecie. Kula o średnicy około 20 km, jednak o masie 2 Słońc. 1 cm sześcienny materii gwiazdy neutronowej ważyłby na Ziemi 6 miliardów ton. Ten wszechświat jest fascynujący.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
4: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
5: Na letni wieczór pogodna muzyka w

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Najtańsza wycieczka z przewodnikiem lub nocleg w hotelu Zaxisza to równowartość 8 kg chleba. Irena nie narzeka zresztą na brak pieniędzy. Interesy ojca idą dobrze. Nawet jeśli sama ma niewielkie dochody z działalności w Stowarzyszeniu Młodych Ziemianek, może sobie pozwolić na drobne zakupy w wiedeńskich butikach. U Hercmańskiego jest polska obsługa. Sklep oferuje damskie płaszcze, suknie, trykotaże i roboty ręczne. Aligator na Maria Hilferstrasse słynie z największego wyboru wyrobów skórzanych, walizek, kufrów i akcesoriów podróżnych. Sensacją Wiednia jest jaskinia opiumowa, czynna od 9 wieczorem do 4 nad ranem. Nie ma jeszcze pełnej wiedzy o uzależniającym działaniu opium. Jest traktowane jako środek leczniczy, uspokajający. Ale to raczej rozrywka dla mężczyzn lub rozwiązłych kobiet, do których Irena z pewnością nie należy. Spaceruje szerokimi ulicami miasta i cieszy się, że można tu spotkać tak wielu Polaków, którzy prowadzą kawiarnie i hotele. W restauracji Maxim podają nawet polskie specjalności. Kto jej towarzyszy w tej podróży? Czy pojechała z matką? Po kilku dniach spędzonych w Wiedniu wyrusza w dalszą podróż w stronę Salzburga. Z okna pociągu widać już wyraźnie Alpy. Autorka XIX-wiecznego przewodnika pisze: szerokie i mieniące się kolorami łańcuchy wprowadzają w świat nowy, uroczy. Wokoło najcudowniejsza, mocno urozmaicona, coraz odmieniająca się panorama. Zadumany, samotny, niezmierny widnokrąg, bezimienna piękność milczącego majestatu górskiego. Alpy w odbiciu blasków rumienią się, niebieskie, złote, a w końcu szare przybierają kolory. Niekiedy lekką mgłą, jakby gazową zasłoną okryte, to znów wyraźne, jasne, że każdego ich załomu dosięgnie oko, a z zachodem słońca takie poważne, z taką królewską dostojnością panują, że zdają się zaklętymi zamkami, obronnymi strażnicami, bohaterów tajemnym siedliskiem, jakąś senną legendą dziejów świata. Śliczne góry, szlachetne dzieło wielkiego Boga. Nie wasza wina, że i tu wśród was nawet człowiek płacze łzami niedoli, kona z tęsknoty i rozpaczy. Nieszczęśliwy nie może do was mieć żalu. Nie wasza wina. Anna z Podgórza jest bardzo podobna do Ireny. Idealistki, romantyczki, dostrzegającej wszędzie i we wszystkim rękę Boga. Ona też za czymś tęskni, a może nawet rozpacza. Irena pisze do przyjaciółki, że wypoczywa i nawet nie myśli. Chwilowo piękno krajobrazu pozwala zapomnieć o codziennych problemach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Hej, zwrot mocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
8: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
9: Dobry wieczór, mili państwo. Zgodzą się państwo, że są kompozytorzy, których muzyka pasuje do tego, kim byli. Chopin, kruchy, wygnany, nostalgiczny i te nokturny, które brzmią dokładnie tak, jak wyglądał jego życiorys. Schubert, samotny, nieśmiały, dotknięty chorobą i ta jego piękna melancholia. Paganini, z tymi niesamowitymi palcami, z tą fizycznością, która była niemal chorobliwa, z legendą o pakcie z diabłem, sam ją zresztą Paganini chętnie podtrzymywał. I ta jego muzyka, rzeczywiście diabelska, wirtuozowska, na granicy możliwości ludzkiej ręki, albo Wagner. Kolosalny, despotyczny, przekonany o własnej wyjątkowości, pochłaniający wszystko wokół siebie. I te jego dramaty muzyczne, które trwają godzinami i nie pytają słuchacza o zgodę. Muzyka i człowiek to jedno, a potem jest Jan Sebastian Bach. Żył w Niemczech na przełomie XVII i XVIII wieku, miał 20 dzieci z dwiema żonami, pracował nieustannie jako organista, jako kapelmistrz, jako nauczyciel, jako kopista własnych partytur. Kłócił się z pracodawcami, chodził po sądach, borykał się z pieniędzmi, a Lipsk, gdzie spędził ostatnie 27 lat życia, to było głośne, brudne, kupieckie miasto, pełne codziennej krzątaniny. Dom Bacha pełen dzieci, obowiązków, hałasu i gdyby iść tym tropem, że kompozytor tworzy blisko swojego życia, to Bach kompletnie wymyka się z tego wyobrażenia. Jak o nim czytam, jak o nim myślę, to on w ogóle nie powinien komponować, powinien być kupcem. A jednak, przecież Bach to muzyka całkowicie skupiona, czysta, jakby pisana spoza własnego życia, z jakiegoś miejsca, do którego Bach sam musiał się mozolnie przebijać przez codzienność. Kiedy słucham jego koncertów oryginalnie napisanych na klawesyn, bo przecież fortepianu Bach nie znał, zastanawiam się, gdzie on to wszystko znajdował. W którym momencie dnia, w którym kącie zatłoczonego domu, z jakimi troskami na głowie. Bach do niczego nie pasuje. I może dlatego jest tak nieśmiertelny? No a teraz wykonawcy. Też ich sylwetki, ich życie często jest spójne z muzyką. Dino Ripatti, jeden z tych najwrażliwszych pianistów XX wieku, który umarł mając 33 lata i ta jego gra, krucha, luminescencyjna, bo wiedział, że czasu jest mało i każda nuta musi być prawdziwa. I ten jego niezwykły ostatni recital. Albo Michael Ponti, odkrywca zapomnianego romantyzmu, człowiek, który przez całe życie szukał w bibliotekach, archiwach czegoś, czego inni nie chcieli grać. I jego muzyka, trochę na uboczu, trochę z innej epoki, bezkompromisowo wierna temu, w co wierzył. Albo Friedrich Gulda, Wiedeńczyk, który założył garnitur, po czym go zdjął i już nigdy nie włożył. Grał Mozarta i Beethovena z taką klasyczną precyzją, ale z poczuciem absolutnej wolności. A potem schodził ze sceny i grał jazz, bo uważał, że muzyka ma prawo się śmiać. Swoboda Gulda, ten luz, ta przekora słyszalna jest w każdej frazie. I wreszcie Marta Argerich, która siada przy fortepianie, jakby siadała do walki i wygrywała każdą bitwę. Więc są wrażliwcy, są odkrywcy, są przekornicy i jest Glenn Gould. Gould to jest osobne zjawisko, nieporównywalne z nikim. Fobie tak liczne i tak precyzyjnie skatalogowane, że mógłby wypełnić przecież osobną książkę. Lęk przed chorobą, przed zimnem, przed tłumem, specjalna dieta, specjalne rękawiczki, specjalna temperatura w sali nagraniowej i to krzesełko. Niskie, drewniane, zrobione przez ojca, wosił je wszędzie ze sobą, spajał je starymi strunami fortepianu, kiedy zaczęło się rozlatywać. Przez całe życie siedział przy fortepianie tak nisko, że inni pianiści patrzyli z niedowierzaniem. Ale Glenn Gould wiedział, że tak chce siedzieć. W 1964 roku skończył z koncertowaniem. Miał 32 lata, był u szczytu sławy. Powiedział nie. Studio tak, sala koncertowanie. Publiczność na żywo, zdaniem Glenna Goulda, generowała napięcie, które niszczyło muzykę. W studiu mógł grać dla samej muzyki. A przecież mógł odbywać światowe tournée, widzieć zachwyconą publiczność, pławić się w sławie i uwielbieniu tłumów, jak Paderewski czy Rubinstein. Trzeci koncert Bacha w oryginalne, napisany na klawesyn, zagrany tak delikatnie w lutym 1967 roku, kiedy Glenn Gould już od 9 lat nie występował przed publicznością. Clevelandzką orkiestrą dyryguje Władimir Goldschmann.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Słuchamy dzisiaj trzech koncertów klawesynowych Bacha w fortepianowej, jakże bliskiej bachowskiemu rozumieniu muzyki w wykonaniu Glenna Goulda. To RMF Classic, muzyka spod igły, Wojtek Padias i Bartek Niedźwiecki. Wracam do Glenna Goulda, bo on jest bezwzględnym bohaterem naszego spotkania. Był artystą samotnym, ale to był wybór, a nie konieczność. Życie wewnętrzne tak gęste, tak intensywne, że świat zewnętrzny przestał być mu praktycznie potrzebny. Przyjaciele mówili, że potrafił zadzwonić o 3 w nocy i rozmawiać godzinami o Bachu, o filozofii, o niczym. A potem bez uprzedzenia odkładał słuchawkę i znów był sam. I ten właśnie człowiek usiadł przy Steinwayu i zagrał Bacha. Na okładce dzisiejszej płyty jest młodziutki. Nie patrzy na nas, patrzy na klawiaturę fortepianu. Zdjęcie jakby zrobione bez jego świadomości. Kiedy słucham tej płyty CBS-u, tej konkretnej płyty, trzech koncertów, mam wrażenie, że Bach i Gould odnaleźli się nawzajem, odnaleźli coś, czego nigdzie indziej nie mogli szukać. Bach potrzebował kogoś, kto zagra jego muzykę jakby od środka, a nie z zewnątrz, a Gould potrzebował kompozytora, który porządkuje świat, za którym mógłby się schować. Obaj niemożliwi. Obaj nie do wyjaśnienia, razem doskonali. Na pierwszej stronie płyty słuchaliśmy trzeciego koncertu nagranego w 1967 roku, a drugą stronę otwiera nagranie z 1958 roku, a potem kolejny koncert znów z 1967 roku. Więc pierwsze nagranie to styczeń 1958 roku. Gould ma 25 lat. Siada przy fortepianie i nagrywa ten koncert. Władimir Goldschmidt staje przed Columbia Symphony Orchestra i coś się wtedy zaczęło. Potem kolejny koncert, nagranie z 1967 roku i kiedy słucham tej płyty, to myślę, czy słyszę te 9 lat różnicy. Nie słyszę. To wciąż ten sam Bach, ta sama myśl, ta sama temperatura i ten sam Glenn Gould i ten sam Jan Sebastian Bach. To jakby czas przestał mieć znaczenie. I to jest chyba fenomen, bo Gould nie dojrzewał do Bacha. On zawsze tam był. Był razem ze swoim Steinwayem o numerze 318. Pozwólcie jeszcze, że opowiem o fortepianach Goulda, bo to bardzo ciekawa historia. Zgoda? To dziękuję bardzo. No to tak. Słynny CD 318 został odnaleziony przypadkiem przez Goulda po wielu poszukiwaniach. Pracownicy Steinwaya już zwątpili, że znajdą to, czego Gould szukał. Fortepianu, który odpowie nawet na najlżejszy nacisk. Gould znalazł tego 318 zupełnie przypadkowo. W magazynie, nie na wystawie. Był zakurzony, był stary, niemodny. Wymagał ciągłej regulacji. Inni pianiści mijali go od dawna obojętnie. A Gould usłyszał w nim coś wyjątkowego. Jasność, przejrzystość, zdolność do śpiewania każdego głosu osobno. Ideał dla Bacha i ideał dla Goulda. Ale 318 miał swojego poprzednika. Wcześniejszy ukochany fortepian Goulda, też Steinway o numerze CD 174, uległ zniszczeniu podczas podróży z Cleveland w 1957 roku. A los okazał się przewrotny. Dokładnie to samo spotkało ten jego nowy fortepian CD-318, bo w roku 1971 znów wracał z Cleveland do Toronto i znów spadł z rampy. Pękła żeliwna rama, wypadły klawisze, rozszczepił się rezonans. Pod kierunkiem słynnego technika Franza Mora przeszedł wielomiesięczną renowację. Brzmienie w jakimś stopniu powróciło, ale mechanika już nigdy nie była taka sama, co dla Goulda, który miał obsesję na punkcie lekkości i precyzji klawiatury, było absolutnie nieakceptowalne. Gould grał jeszcze na tym fortepianie do około 1980 roku, ale już nie nagrał na nim tych słynnych drugich wariacji Goldbergowskich, tych z 1981 roku. Tam wybrał Yamahę, zwaną C9. Fortepian Goulda CD-318 przeżył swojego pianistę. Stoi dzisiaj w National Arts Center w Ottawie. Można na niego patrzeć, można go dotknąć. Grali na nim wielcy.
Lang Lang i młody Jan Lisiecki. Polak, który jako jeden z pierwszych usiadł przy fortepianie Glenna Goulda. Czas, żebyśmy posłuchali Glenna Goulda i Steinwaya o numerze 318.

0: dzisiejsza płyta wywołała we mnie, myślę, że także w was, takie skrajne emocje, dla których warto żyć. Do usłyszenia za tydzień i mam pomysł na ten przyszły tydzień, bardzo wakacyjny. Powiem tylko jedno słowo. Szałamaja i nic więcej.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.